17 ora zvitreze minuto chalikanoye ndizo zishanu za kumaura maphindi khumi na matatu yali kusala maphindi khumi na manomwe tioneke ife tijala mwanya iwo uno tikulanga tsiku iyo ya sondo tili mumaura

Dio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provincia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo.